jaki. Jaj se čina jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, ašik žena ta.

fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lijep.